ciągle trzeba banka. Ciągle nie mam tamba, ciągle tyra, a kan się pij. A hier nie aby ciąga krana numer, a ta skrytas. Nie tun beruba. Tidak buat activity jika tidak yang berupa. Wow, sukar berhenti. Sudah jadi kebiasaan. Udah tawai tulang besi.